chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
4: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Pogoda na dziś.
5: Sobota przywitała nas pochmurną pogodą i opadami deszczu nawet w regionie. Po nocnych burzach co prawda już nie ma śladu, ale według synoptyków dzisiaj jeszcze popada. Do południa i później po południu po 15 możliwe opady deszczu, a pomiędzy nimi sporo słońca. Teraz 22 stopnie w Kaliszu i okolicy, a dziś maksymalnie do 28 bez upałów, ale nadal bardzo przyjemnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Właśnie minęła
5: 8.
6: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja, wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników, rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
8: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
7: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje i KP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
9: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
7: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
10: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
7: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
11: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
7: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 3 minuty mamy po godzinie 8. Jest sobota, jest poranek, jest także weekend i tego wam już nikt absolutnie nie zabierze. Mam nadzieję, że możecie korzystać z weekendu w środku wakacji. Coś z tej pogody także będzie. Przed momentem mówiłem o opadach, ale spokojnie. Z soboty swojej tak wyciągniecie. Niedziela ma być bardzo przyjemna, słoneczna, nieupalna, ani sobota, ani niedziela, więc korzystajcie. Tomek Michalak, dzień dobry, cześć. Zapraszam do 14.

0: To oczywiście formacja Roxette z numerem The Big L, Big Love, wielka miłość na sobotni poranek, na weekend dla was od Radia Centrum, 12 minut po godzinie 8. Dzisiaj w kalendarzu pierwszy dzień sierpnia, 213 dzień roku, do końca 152 dni. Jesteśmy w 31 tygodniu, a dzień jest jeszcze krótszy od najdłuższego, o godzinę 12 minut niestety, ale za to dłuższy od najkrótszego, o blisko 7,5 godziny, więc jest jeszcze z czego korzystać. O tych, którzy dzisiaj mają okazję do świętowania, będzie okazja powiedzieć. Za chwilę muzycznie Maroon 5, będzie także Alexia i nowy numer Wiktora Waligury.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaję gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To muzyczny powrót do poranku do lat 90. No, drugiej połowy lat 90. XX wieku. Tak się wtedy grało, tak się śpiewało. Przy takich numerach się tańczyło pewnie nieraz na klubowych i dyskotekowych parkietach. Ale póki co mamy już pierwszy dzień sierpnia 2026. Dziś jest sobota, imieniny Aleksandra, ale także Justyny, Konrada, Leoncjusza, Nadziei, Piotra oraz Teodora. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech to będzie fajny, pogodny dzień. Niech goście dopiszą, a wy bądźcie przygotowani na wizytę. No, wiecie, o co chodzi. Coś smacznego, coś na ząb, dobra kawa i nie tylko. I myślę, że będzie bardzo fajna, udana impreza. Wiktor Waligura, Mojo i DJ Bobo także ze swoją imprezową nutą. To już za chwilę.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
1: Reklama.

Sobotni poranek, pierwszy dzień sierpnia to półmetek wakacji, ale także dziś, właśnie 1 sierpnia, mamy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, które trwało 63 dni, było przykładem wyjątkowej odwagi, miłości do ojczyzny i wielkiej determinacji po to, by odzyskać niepodległość. 83 lata temu, o 17:00, rozpoczęło się właśnie Powstanie Warszawskie. 82. A dziś o 18:30 w Kaliszu delegacje złożą kwiaty przy obelisku poświęconym księdzu Józefowi Sieradzanowi. To przed Zespołem Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ulicy Częstochowskiej 99. Następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz przy ulicy Częstochowskiej, gdzie przy grobie księdza Sieradzana będzie odprawiana msza święta polowa. To dzisiaj. Wcześniej o 16:55 władze miasta złożą też kwiaty w kruchcie kościoła ojców jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, a o 17:00 na cześć powstańców nie tylko w Kaliszu, ale w całej południowej Wielkopolsce. W całej Polsce będą uruchomione na minutę syreny alarmowe. To będzie godzina W, to będzie godzina 17:00. Piszemy o tym dla Was na rc.fm.

0: To panowie z One Republic na sobotni poranek za kwadrans. Prawie za kwadrans będzie godzina 9. No i co tam u was od samego rana? Humory dopisują, jest nieco chłodniej, więc ci, którzy wczoraj narzekali na upały, a sam do nich należałem, dzisiaj oddychają pełną piersią. To jest prawda. I dzisiaj będzie można z takiej pogody korzystać. Dajcie znać, jakie macie plany na sobotę, jakie plany na cały weekend. Może mnie zaskoczycie, mam nadzieję. 62 503 106 4 to jest wasz numer o poranku. Dzwońcie, nagrywajcie się, zostawiajcie wiadomości.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
6: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Za 7 minut będzie 9 w sobotę o poranku. Tymczasem w światowej piłce mamy bunt FIFA. Na skutek tego buntu UEFA i kilku innych światowych federacji wycofuje się z pomysłu, który miał w pewnym sensie sprywatyzować w 10% mundial. A wokół tej prywatyzacji oczywiście pojawiła się, a jakże, pojawiły się pieniądze, więc pojawiła się także duża światowa polityka. I o tym właśnie będziemy mówić w wiadomościach te kolejne punktualnie o godzinie 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dość pochmurny sobotni poranek na południu Wielkopolski, ale spokojnie, będzie jeszcze z tej soboty sporo pożytku w pogodzie. Sporo słońca w niektórych momentach, choć oczywiście przelotne opady deszczu i lokalne burze nadal na południu Wielkopolski możliwe, i to do późnego popołudnia. 22 stopnie teraz, a dziś maksymalnie bez upału, ale przyjemnie do 28.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
5: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
4: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
6: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
4: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 9:00 nasi też się dołączyli do protestu. Czujecie? Nasi zagrozili, że nie będą występować na mistrzostwach świata. Rzadko się dostajemy, ale też mamy swój głos, prawda? Nawet na poziomie światowym. Dobrze, mundial nie będzie prywatny, więc żyjemy dalej, świat się kręci. 3 minuty po 9:00, mamy sobotę, mamy poranek, mamy weekend, a w Radiu Skubas z numerem Życie jest piękne.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

George'a z rana, sobotni poranek, choć dla niektórych to już po poranku dawno, po pierwszej, drugiej kawie. Jeżeli ktoś staje skoro świt, no to już sporo czasu upłynęło. 18 minut po godzinie 9, tymczasem ja razem z wami zaglądam do wczoraj.

0: Możemy posłuchać ich jak, myślę, na jak najlepszych miejscach. W piątek tuż po godzinie 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama. Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
0: Reklama.
2: 24 minuty po 9. Za chwilę najważniejsze wiadomości z regionu. Propozycje dla Was na weekend. Dawid Nawrocki.

0: Kaczyński ze mną, witaj.
1: Witam państwa, polecimy w kosmos.
0: Okej, za sprawą. Tak, tak, no domyślam się, za sprawą.
1: Znaczy, co nas ogranicza, żebyśmy normalnie polecieli
0: dobrze,
1: w kosmos?
0: Dobrze, no, co się będzie działo
1: musimy
0: w wiadomościach?
1: Musimy być bardziej ambitne.
0: Poza tym, że polecimy w kosmos, tak?
1: Tak, polecimy za sprawą filmu Apollo 13, a wszystko za sprawą kina plenerowego w Krotoszynie. Mhm. Już dzisiaj, trochę późniejszą porą o 22, no ale te upały w minionych dniach trochę dawały się ludziom we znaki.
0: Ale lepiej się lata w kosmos wieczorem, lepiej widać. Ciemno jest. No, to może o to chodzi.
1: To jest ta logika Tomasza Michalaka, no, który nas uraczył o 9.25.
0: No. Tu cię zaskoczyłem, tu cię mam. Dobrze, grajmy. Już nic nie mówimy, już koniec. Europe, The Final Countdown. To tak a propos latania w kosmos już teraz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sobotni poranek, 9:30, czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorny pożar w Kaliszu, kino plenerowe w Krotoszynie, a w sporcie Ostrowscy Żużlowcy już bez szans na play-offy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pożar we wczorajszy wieczór przy ulicy Macedońskiej w Kaliszu. Ogniem objęte było poddasze domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
4: Jeszcze przed przyjazdem straży z budynku ewakuowało się 5 osób. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ewakuowali dodatkowo 2 osoby. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Pożar udało się opanować przed 23:00.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Upały dają się we znaki, chwile wytchnienia przynoszą wieczory i noce, a może by tak wykorzystać taką okazję i obejrzeć film w plenerze? Z taką propozycją na dzisiejszy wieczór wychodzi Krotoszyński Ośrodek Kultury.
5: Zapraszamy przed Krotoszyński Ośrodek Kultury na plenerowe kino Między Gwiazdami. O godzinie 18:00 odbędzie się rodzinny pokaz animacji Jetsonowie na orbitującej asteroidzie, a o 22:00 wyjątkowy pokaz nagradzanego dokumentu Apollo 11, opowiadającego o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu. Wstęp na oba pokazy jest bezpłatny.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo imienia Gwiżdż-Janiny, a projekt dofinansowano z miasta i gminy Krotoszyn. Żużlowców Moonfin Magnusa Ostrów czeka trudna batalia o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. We wczorajszy wieczór w fatalnym stylu przegrali na swoim torze z drużyną z Rzeszowa 42-48 i stracili nawet matematyczne szanse na udział w playoffach. W zespole z Ostrowa kolejny raz zawiódł były mistrz świata Chris Holder. Na dobrym poziomie pojechali jedynie Duńczycy Fredrik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Ten drugi ustanowił nawet nowy rekord ostrowskiego toru. Co z tego, skoro drużyna pojechała fatalnie i przegrała. O przygotowaniu toru opowiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
6: Gdzieś na obchodzie się spodziewałem, że ten tor może tak wyglądać, aczkolwiek nie spodziewałem się, że aż tak. Będzie szybko, ale jak jest szybko, to jest fajnie i mi tam się podobało.
7: Ale tak naprawdę szybko było, tylko że też starty miały kluczowe znaczenie, bo tych ścieżek do wyprzedzania niewiele było. Jak się przegrało start, czy straciło pozycję na pierwszym łuku, tak jak w twoim przypadku raz, to było pozamiatane.
6: No dokładnie, jak jest tak szybki bardzo tor jak dzisiaj, to tak naprawdę ten, kto wyjdzie ze startu, jak się ktoś złapie odpowiedniej ścieżki, czyli gdzieś mniej więcej środka toru, to nigdy już mu nic nie zrobi, więc start dzisiaj był kluczowy. Zresztą zawsze start jest kluczowy i żużel się wtedy robi troszeczkę prostszy, jak wygrywasz te starty. Jak przegrywasz i jest taki tor jak dzisiaj, no to wiadomo, że jest bardzo ciężko.
2: Pytanie, czy trzeba było robić aż tak przyczepny tor, mając w zespole zawodników po kontuzjach i przejściach. Z drugiej strony, tym żużlowcom nie pasował twardszy tor, jak na meczu z Piłą, a także przyczepniejszy, jak w piątek z Rzeszowem. Bez szukania świeżej krwi i młodych, ambitnych żużlowców na fazę play-down i utrzymanie, ostrowski zespół może czekać niechlubna degradacja do Krajowej Ligi Żużlowej. Jedno jest pewne, Chrisa Holdera kibice w Ostrowie nie mają już cierpliwości oglądać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sienna Spiro z numerem Material Lover. Muzyka na lato i na wakacje. Za 18 minut będzie godzina 10. Dziś pierwszy dzień sierpnia. 82 lata temu o 17 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Dziś kolejna rocznica, którą oczywiście uczcimy w godzinie W o 17 na terenie całego naszego regionu. Zawyją syreny alarmowe, które będą upamiętniać tych, którzy wtedy walczyli, tych, którzy wtedy zginęli. A tuż po godzinie 17:00 dziś w Radiu Centrum specjalny odcinek cyklu Tak się mówi ekstra. Dziś z wójtem gminy Ceków Kolonia Mariuszem Chojnackim będziemy rozmawiać w godzinie W o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. To tuż po godzinie 17:00. Warto wtedy być blisko radia.
1: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za chwilę 10:00 w wiadomościach, między innymi ostrzeżenie przed tym, że opalanie i niektóre leki to nie zawsze najlepsze połączenie. Konkrety w tym temacie już za moment.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
8: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Deszczowy, sobotni poranek w regionie. Czy to się zmieni? Zdaniem synoptyków tak. Po tej porannej fali opadów deszczu będzie sporo słońca. Po południu, po 15 znów może popadać, wtedy też zagrzmi i będzie nieco chłodniej, bo póki co z każdą godziną cieplej, nawet do 29 stopni, a po popołudniowych burzach znów 23-24.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
2: 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
5: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
6: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
4: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy, część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: 17 po 10, sobotnie przedpołudnie już, a ja zaglądam do sieci, tym razem nie do świata celebrytów, ale przejrzę dla was nagłówki dzisiejszej prasy porannej, kolorowej, tabloidowej. Bardzo ciekawe dodatki dzisiaj w prasie, to mi się podoba. Można na przykład zaczerpnąć wiedzy, jak łatwiej dostać jedynkę w sanatorium. Jedyneczka, czyli pokój solo, gdzie można wszystko, gdzie w ogóle się nie przejmujesz tym, że trafiłeś na przykład sąsiada albo sąsiadkę, która niekoniecznie ci pasuje albo sąsiad nie pasuje. No to proszę bardzo, dzisiaj w prasie takie oto poradniki. Czytam też, że będzie nowa Hanka w M jak Miłość. Katarzyna Chrzanowska ma namieszać w serialu. Oczywiście w prasie także o politycznych wojnach, no i również całe mnóstwo innych informacji. Na przykład poradniki informujące o tym, gdzie są najładniejsze plaże na świecie. I są także przepisy na smakowitości, na obiad, na grilla, więc dla każdego coś dobrego w dzisiejszej prasie na pewno się znajdzie. Jeszcze jeden tytuł krzyczy, że rzekomo będą kolejne podwyżki podatków i tytuł brzmi tak: tanio to już było. No, skąd my to znamy?
2: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
3: Gra muzyka.

0: 8.30, czas na wiadomości z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie sprawdzimy, czy środek skrzyżowania to dobre miejsce na drzemkę. Ponadto remont elewacji Kielskiego Starostwa, a w sporcie udane sparingi ostrowskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zasnął w samochodzie na środku skrzyżowania. O mężczyźnie śpiącym w Audi dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu powiadomił świadek. Na miejsce skierowano patrol.
3: Skierowani na miejsce policjanci obudzili kierowcę. Już po otwarciu drzwi policjanci nie mieli wątpliwości, że mężczyzna siedzący za kierownicą Audi jest pod wpływem alkoholu. Ostatecznie przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Okazało się, że 49-latek wsiadł za kierownicę, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy. Wkrótce materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 49-latka.
2: Poinformowała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznę czeka sprawa w sądzie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Od kilku tygodni budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu otaczają rusztowania. Oznacza to, że trwa remont elewacji zabytkowego gmachu. To część większego projektu, na który samorząd pozyskał 14 milionów złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji unijnych.
4: A renowacji poddanych zostanie około 200 metrów historycznej fasady. Starostwo prowadzi obecnie uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków dotyczące ostatecznego koloru elewacji, tak aby zachować historyczny charakter obiektu. To początek szeroko zakrojonych prac, które oprócz odnowienia zabytkowego zewnętrznego tynku pochodzącego z 1824 roku budynku dawnej Komisji Wojewódzkiej obejmą także modernizację przestrzeni wokół urzędu. Na pierwszy etap prac samorząd wyda około 3 milionów złotych. Kowalczak, Radio Centrum.
2: Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi mają za sobą dwa pierwsze mecze kontrolne w okresie przygotowawczym. W środę we Wrocławiu wygrali z Beniaminkiem Orlen Superligi Śląskiem 41-31, a we wczorajsze popołudnie we własnej hali ograli Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 33-23, prowadząc do przerwy 13-9. O pierwszym sparingu we Wrocławiu opowiedział Radio Centrum asystent Kima Rasmussena Rafał Stępniak.
5: My dobrze graliśmy w obronie, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej połowie no to tak trochę średnio. Trochę graliśmy 7-6, 2-3 błędy zrobiliśmy, dostaliśmy też bramkę do pustej bramki, dlatego też ten wynik był trochę wyższy, ale no pierwszy sparing zawsze jest taki troszeczkę mniej, jest piłki ręcznej, więcej jest biegania i takiej próby przetrwania po takich ciężkich treningach, ale no z mojej oceny całkiem dobrze to wyglądało.
2: W piątkowym sparingu w Ostrowie z bardzo dobrej strony zaprezentowała się obrona, szczególnie do przerwy, a przede wszystkim nowy bramkarz Diogo Valerio, który na 16 minut zamurował bramkę, nie dając się pokonać rywalom. Kolejne mecze kontrolne ostrowski zespół zagra już na wyjazdach w Głogowie, w Czechach oraz w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
7: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

To Szer muzycznie za 11 minut, godzina 11. Mówiliśmy dziś o krotoszyńskim kinie plenerowym, a kilka takich miejsc jest w regionie, w których rusza właśnie letnie kino plenerowe. Na przykład wczoraj także w gminie Sośnie w powiecie ostrowskim odbył się taki pierwszy seans przy gminnym zakładzie budżetowym Biały Daniel przy Harcerskiej 1. Było też wspólne ognisko i to oczywiście nie koniec, bo dziś kolejny pokaz filmowy o 21:00 w parku w Granowcu. Widzowie obejrzą film Casino Royale, więc sporo takich możliwości jest. Piszemy o tym dla Was na rc.fm.

0: reklama. Zetor, Zetor, Zetor. Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Twój ciągnik to Zetor.
1: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Nadal jeszcze nad południową Wielkopolską utrzymują się przelotne opady deszczu, które powoli odsuwają się już od naszego regionu. Będziemy mieć teraz kilka godzin z przejaśnieniami, a później po 15 znów front z opadami deszczu i burzami. Do tego czasu ciepło, nawet do 29 stopni, a późnym popołudniem i wieczorem około 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici i ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
4: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
6: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzo, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
7: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
6: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
7: I tego się nie kupi? Za dużo?
6: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom Goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
4: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak to było, że pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy? No właśnie. 2:58, sobotnie przedpołudnie i lira na początek tej godziny, a za chwilę Rod Stewart.

0: Yeah, yeah.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Sporo miłości w tym utworze The Power of Love i Jennifer Rush w kultowym numerze sprzed lat. Sporo miłości to na pewno, ale też sporo energii w nogach będą musieli mieć ci, którzy ruszają na kolejną, siódmą już edycję akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum, a śmiałkowie, którzy biorą udział w tej akcji dla 9-letniej Zoi, przemierzają w tym roku nadmorskie szlaki.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A ze mną już telefonicznie jest Michał Krzyżaniak, który oczywiście jest w tym gronie Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Pakuje busa w tym momencie i za moment rusza do Świnoujścia, skąd jutro na trasę. Witaj, Michale, jesteś?
2: Dzień dobry, tak, dzień dobry wszystkim.
0: No to jak to pakowanie wygląda? Kiedy startujecie? Kiedy zamierzacie dotrzeć dzisiaj na, tak na dobrą sprawę, na start tej siódmej już edycji akcji?
2: Dokładnie tak, jesteśmy już po symbolicznym starcie pod Kaliskim Ratuszem. To już taka tradycja, można powiedzieć. Zawsze mówimy, że jesteśmy z Kalisza i tutaj zaczęła się nasza pasja i przygoda z Wigrami, więc nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, żeby nie rozpocząć siódmej wyprawy dla Zoi właśnie.

0: Kończyliśmy tak. W Helu i wyprawę w 2023 roku kończyliśmy w Świnoujściu. Teraz Świnoujście będzie naszą metą. Były też górki, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mamy nadzieję, że mimo tego, że jedziemy z przyczepkami, bo ta edycja jest wyjątkowa, nie jedzie z nami po raz pierwszy samochód serwisowy. Wszystkie nasze rzeczy, części zapasowe, sprzęt wieziemy na przyczepkach, że mimo wszystko ta trasa będzie dla nas łaskawa.
1: Michale, powiedz jeszcze, bo to w sumie najważniejsza kwestia. Celem akcji jest zebranie 100 tysięcy złotych dla Zoi. No to słów kilka o bohaterce tak, tegorocznej edycji.
0: Mieliśmy sobie dosyć ambitny cel zebrania 100 tysięcy złotych na rehabilitację, na sprzęt, na pomoc 9-letniej Zoi Dreli z Pawłówka.
1: Tak.
0: Zoja cierpi na szereg chorób genetycznych, niestety też na padaczkę lekooporną, więc tutaj tych przeciwności jest bardzo wiele. Mimo tych wszystkich przeciwności dziewczynka jest pełna energii, uśmiechu, takiej chęci walki i chcemy tutaj pomóc Zoi i jej najbliższym, zebrać środki na lekarzy, na rehabilitację, ale także na wózek biegowy, ponieważ rodzice Zoi chcieliby z Zoją zająć się też aktywnością taką sportową, fizyczną. Więc to nie tylko o lekarzy i o sprzęt medyczny chodzi, ale też o trochę przyjemności.
1: No właśnie. I obaj było
0: chcemy
1: sporo. Tak,
0: zebrać
1: tak.
0: Te 100 tysięcy złotych, żeby można było zapewnić turnusy rehabilitacyjne i fajny sprzęt, z którego Zoja na pewno może skorzystać.
1: No i niech to wszystko przełoży się na niejeden uśmiech u Zoi. Na to liczymy i na to czekamy. No to cóż, będzie jeszcze okazja porozmawiać pewnie nie raz podczas tegorocznej edycji o wszystkich dodatkowych elementach, o aukcjach, o zbiórkach.
0: Tak, będzie bardzo dużo.
1: Będzie sporo, więc na pewno jeszcze nie raz będziemy się łączyć, a póki co wrzucajcie te ostatnie rzeczy do busa, Michale, i ruszajcie do Świnoujścia i kręćcie te kilometry.
0: Do Świnoujścia, meldujemy się wieczorem w Świnoujściu.
1: No tak.
0: Wszystkich zachęcamy do odwiedzania przede wszystkim naszego Facebooka Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Tam najwięcej informacji i zachęcamy też do wsparcia Skarbonki w serwisie Się Pomaga. W internecie znajdziecie wszystkie linki. Zachęcamy do wrzucenia chociażby symbolicznej piąteczki.
1: Pięknie, dziękuję. Radio Centrum oczywiście Was wspiera. Będziemy obserwować każdy kilometr. Wielkie dzięki, Michał Krzyżaniak, Wigry Składaki Dobre Chłopaki. O właśnie, bez przerzutek. Wszystko się zgadza.
0: Takie, bez przerzutek.
1: No to szerokości, cześć.
0: Pozdrawiamy Kalisz.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Reklama.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
3: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
9: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie. Minął czas.

0: To Daria Marks z numerem Dotknij, 26 po 11, za kilka minut wiadomości z południa Wielkopolski, Dawid Nawrocki. Jeden temat z tych wiadomości to...
1: Kaliska karta mieszkańca, zmiany od dzisiaj, teraz już nie trzeba przedłużać karty stacjonarnie, co powodowało pewne komplikacje, zwłaszcza, że czasami było dość duże kolejki. Żeby to zrobić, można to internetowo, jak to zrobić... Powiemy już za kilka chwil.
0: 11.30 wtedy konkrety w tym temacie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 11.30 i czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliska karta mieszkańca ze zmianami. O 17.00 zawyją syreny w całej Wielkopolsce, wyjątkowy koncert w Pleszewie, a na koniec konsultacje w gminie Nowe Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od teraz ważność kaliskiej karty mieszkańca, umożliwiającej m.in. bezpłatną komunikację, można przedłużyć online. I to nie ostatnia nowość związana z kartą, która teraz będzie wydawana wyłącznie w formie mobilnej.
3: Zmiany weszły w życie 1 sierpnia. Od tego dnia wszystkie osoby, które chcą sprawdzić ważność swojej karty, mogą to zrobić w aplikacji lub na stronie internetowej. W momencie, kiedy okaże się, że kaliska karta mieszkańca traci ważność, nie trzeba już odwiedzać punktu obsługi klienta na dworcu autobusowym. Teraz wystarczy zalogować się do aplikacji lub na stronie internetowej, wybrać kafelek wniosek o wydłużenie ważności karty mieszkańca w formie mobilnej i złożyć wniosek online. I co ważne, od 1 sierpnia kaliska karta mieszkańca będzie wydawana tylko na bezpłatną mobilną wersję. W tej można dodać kilka kart oprócz swojej, na przykład też dzieci lub innych członków rodziny, a karty plastikowe zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Inną nowością jest zniesienie konieczności rejestracji przejazdu dla posiadaczy kaliskich kart mieszkańca. W momencie kontroli wystarczy okazać jej mobilną lub jeszcze plastikową ważną wersję. Kaliska karta mieszkańca została wprowadzona w marcu 2018 roku. Od tego czasu wydano 48 340 kart w wersji plastikowej. Od 2024 kaliszanie mogą wybrać kartę elektroniczną i taką w tym momencie posiada 3000 osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Syreny zawijają dzisiaj o 17.00. To nie alarm, to upamiętnienie Powstania Warszawskiego.
4: W tę sobotę, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00 w wielu miastach i powiatach w całej Polsce uruchomione zostaną syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie będzie oznaczał zagrożenia. To element treningu systemów alarmowania połączony z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W południowej Wielkopolsce syreny usłyszą mieszkańcy m.in. Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna, Ostrzeszowa, Krotoszyna i Pleszewa. Podobne komunikaty wydały również samorządy w wielu innych częściach kraju. Służby przypominają, że w czasie podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa taki sygnał może budzić niepokój. Dlatego mieszkańcy proszeni są o przekazanie tej informacji także cudzoziemcom, którzy mogą nie znać polskiej tradycji związanej z godziną W. Jednominutowy dźwięk syren o 17.00 będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i okolicznościowy. Nie wymaga podejmowania żadnych działań ani stosowania się do procedur alarmowych. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dean Bowman, nowojorski muzyk opisywany jako wokalista jazzowy z duszą rockmana, wystąpi z koncertem w ramach cyklu Muzyczna Strefa na rynku w Pleszewie. To uznany artysta w awangardowy sposób łączący rock, funk, gospel, blues i jazz, a jego koncerty to mieszanka energii, emocjonalności i patetyczności. Na scenie wystąpi wraz z zespołem, który tworzą muzycy z Włoch i Polski. Ten niezwykły koncert już jutro na rynku w Pleszewie, a wstęp wolny.
5: Konsultacje rozpoczęte.
1: www.rc.fm.
2: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia.
5: Konsultacje rozpoczęły się 30 lipca. Przez cały okres ich trwania uwagi można składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, jak również w Biurze Podawczym oraz Referacie Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu w Nowych Skalmierzycach. Ponadto 12 sierpnia w godzinach od 17 do 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbędzie się dyżur projektanta, który będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Dodatkowy dyżur telefoniczny projektanta zaplanowany jest na 17 sierpnia w godzinach od 15 do 17. W ramach konsultacji samorząd zaplanował również spotkanie otwarte, które odbędzie się 13 sierpnia o 17 w sali wiejskiej w Skalmierzycach przy ulicy Dąbkowej 20A. Z projektem planu ogólnego zapoznać się można za pośrednictwem przeglądarki danych planistycznych udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Skalmierzyckiego Urzędu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 10 minut będzie godzina 12. W wiadomościach wrócimy pod samiuszkie Tatry, bo będziemy mówić o nie najlepszym bilansie półmetku wakacji w polskich Tatrach. Pogoda nie jest idealna, tak jak nad morzem. Ceny może nieco niższe niż nad Bałtykiem, ale mimo wszystko turystów brakuje. Dlaczego? O tym m.in. o 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Twój ciągnik to Zetor.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Prawie południe i trochę więcej przejaśnień teraz w naszym regionie, ale spoglądam dla Was na pogodowe radary i niestety widać na tych radarach kolejną strefę opadów deszczu, która według synoptyków około godziny 15-16 wkroczy do naszego regionu, przynosząc nie tylko deszcz, ale też popołudniowe burze i ochłodzenie, bo teraz 26 stopni, dziś maksymalnie prawie do 30, a po przejściu burz tylko 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
5: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
4: który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński. A na początek pomysły na wysokie temperatury.
6: Nie wiem, wietrzyć.
7: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
8: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
4: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
9: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
4: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
10: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
4: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13.30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kibicujemy naszym znacznie lepiej dziesiatkarzom niż w tej kopanej dyscyplinie, gdzie mamy wieczne problemy. Dolce Vita Brave, prawie 4 minuty mamy po 12.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.
10: 6 i 4 FM. Radio na wakacje.

0: Mikarne popołudnie, sobotnie i na weekend. Nawet jest słońce i miejmy nadzieję, że jeszcze ta sobota nam się rozpogodzi i odda to, co powinna nam oddać podczas weekendu, prawda? 21 minut po 12. Dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17 w Radiu Centrum oczywiście uczcimy godzinę W. Wtedy na południu Wielkopolski zawyją syreny alarmowe na minutę i to będzie upamiętnienie tych, którzy walczyli o ojczyznę 82 lata temu, którzy przeżyli, a także zginęli. A tuż po godzinie 17, po utworze przygotowanym specjalnie na tę okazję, sobotni ekstra odcinek cyklu Tak się mówi. Tym razem będziemy rozmawiać z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, a tematem będą lokalni uczestnicy Powstania Warszawskiego. Myślę, że warto sobie zapisać właśnie tę godzinę i włączyć wtedy radio. Jeżeli będziecie w miarę blisko, to dajcie głośniej. 17 z małymi minutami, tuż po godzinie W, specjalny odcinek programu Tak się mówi. To już dzisiaj.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 12.30 i czas na kolejne dzisiaj wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorny pożar w Kaliszu, kino plenerowe w Krotoszynie, a w sporcie ostrowscy Żużlowcy już bez szans na play-offy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pożar we wczorajszy wieczór przy ulicy Macedońskiej w Kaliszu. Ogniem objęte było poddasze domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
3: Jeszcze przed przyjazdem straży z budynku ewakuowało się 5 osób. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ewakuowali dodatkowo 2 osoby. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Pożar udało się opanować przed 23.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Upały dają się we znaki, chwile wytchnienia przynoszą wieczory i noce, a może by tak wykorzystać taką okazję i obejrzeć film w plenerze. Z taką propozycją na dzisiejszy wieczór wychodzi Krotoszyński Ośrodek Kultury.
4: Zapraszamy przed Krotoszyński Ośrodek Kultury na plenerowe kino Między Gwiazdami. O godzinie 18:00 odbędzie się rodzinny pokaz animacji Jetsonowie na orbitującej asteroidzie, a o 22:00 wyjątkowy pokaz nagradzanego dokumentu Apollo 11, opowiadającego o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu. Wstęp na oba pokazy jest bezpłatny.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo imienia Gwiźdź Janiny, a projekt dofinansowano z miasta i gminy Krotoszyn. Żużlowców Munfin Magnusa Ostrów czeka trudna batalia o utrzymanie w Metalcast drugiej Ekstralidze. We wczorajszy wieczór w fatalnym stylu przegrali na swoim torze z drużyną z Rzeszowa 42-48 i stracili nawet matematyczne szanse na udział w playoffach. W zespole z Ostrowa kolejny raz zawiódł były mistrz świata Chris Holder. Na dobrym poziomie pojechali jedynie Duńczycy Fredrik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Ten drugi ustanowił nawet nowy rekord ostrowskiego toru. Co z tego, skoro drużyna pojechała fatalnie i przegrała? O przygotowaniu toru opowiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
5: Gdzieś na obchodzie się spodziewałem, że ten tor może tak wyglądać, aczkolwiek nie spodziewałem się, że aż tak. Będzie szybko, ale jak jest szybko, to jest fajnie i mi tam się podobało.
6: Ale tak naprawdę szybko było, tylko że też starty miały kluczowe znaczenie, bo tych ścieżek do wyprzedzania niewiele było. Jak się przegrało start, czy straciło pozycję na pierwszym łuku, tak jak w twoim przypadku raz, to było pozamiatane.
5: No dokładnie, jak jest tak szybki bardzo tor jak dzisiaj, to tak naprawdę ten, kto wyjdzie ze startu, jak się ktoś złapie odpowiedniej ścieżki, czyli gdzieś mniej więcej środka toru, to nigdy już mu nic nie zrobi. Więc start dzisiaj był kluczowy. Zresztą zawsze start jest kluczowy i żużol się wtedy robi troszeczkę prostszy, jak wygrywasz te starty. Jak przegrywasz i jest taki tor jak dzisiaj, no to wiadomo, że jest bardzo ciężko.
2: Pytanie, czy trzeba było robić aż tak przyczepny tor, mając w zespole zawodników po kontuzjach i przejściach. Z drugiej strony tym żużlowcom nie pasował twardszy tor, jak na meczu z Piłą, a także przyczepniejszy, jak w piątek z Rzeszowem. Bez szukania świeżej krwi i młodych, ambitnych żużlowców na fazę playdown i walka o utrzymanie, ostrowski zespół może czekać niechlubna degradacja do Krajowej Ligi Żużlowej. Jedno jest pewne, Chrisa Holdera kibice w Ostrowie nie mają już cierpliwości oglądać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To ja już nie wiem, co im pasuje, wiesz, bo to twardy nie pasuje, na mokro tor nie pasuje. Może niech sobie sami ulepią to błotko tam, co?
2: No, ciężko powiedzieć, może gumowy tor byłby
0: no,
2: lepszy.
0: Nie wiem, no, chłopaki, dajcie znać, co wam pasuje.
2: Trzeba zrobić ankietę.
0: O, widzisz.
2: Wiesz, najlepiej anonimową, bo no ostrowcy, tak, żużlowcy niektórzy mają problem z wychodzeniem do mediów.
0: I wtedy jest szansa, że im się to uda jakoś tam dopasować.
2: Będziemy wiedzieć, kogo winić.
0: No właśnie, bo trzeba zawsze znaleźć winnego, to też jest ważna kwestia.
2: Tak. Nie może być tak, że... nawet najważniejsze.
0: No i tak.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
4: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: O, ten tu, to ja, to nowy numer grupy Zakopower. Za 8.13 za chwilę wiadomości, a w nich m.in. konflikt na linii FIFA, UEFA i inne federacje z kontynentów. Porzucono plany sprzedaży udziałów w rozgrywkach mundialowych, czyli mundial nie będzie prywatny, nadal będzie należał teoretycznie do wszystkich. Ale teoretycznie, umówmy się. Więcej na temat w wiadomościach punktualnie o godzinie 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Panowie z Rolling Stones tak nam zagrali, że energii nie brakuje, ale pogoda też dołoży swoje. Póki co na plus, bo sporo przejaśnień na południu Wielkopolski i coraz wyższa temperatura. Teraz pokazują termometry w Kaliszu 28 stopni, podobnie w Ostrowie i okolicy. Dziś maksymalnie do 30, a po południu po 16 opady deszczu, burze i wtedy już nieco chłodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
6: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
5: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
4: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
7: On this day.
4: W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy Gianni, kolega Donalda, może się bać? Przekażę, okaże się to w najbliższych tygodniach prawdopodobnie. A my wracamy do muzyki o całowaniu Dermot Kennedy 3 po 13.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: od radia.
1: Nie będzie N, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
2: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.
3: Ogłoszenie.
4: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
3: Ogłoszenie.

0: 25 po 13. Dawid Nawrocki ze mną o tym, co w wiadomościach za chwilę. To będzie chyba dzień pielęgnacji. Co jeszcze tam? Co?
1: Zdrowia, pielęgnacji, zdrowia.
0: Gdzie?
1: Fizycznego. W Zbiersku Cukrowni, gmina Stawiszyn. Wszystko za sprawą specjalnych zajęć. No, pogoda się rozpogodziła.
0: Bardziej jest.
1: Tak. Niektórzy kończą za chwilę pracę, można się wybrać do...
0: Do Zbierska
1: Cukrowni, gmina Stawiszyn, miejscowy
0: Orlik. I tam te wszystkie zabiegi sprawią, że będę jeszcze piękniejszy, tak?
1: Znaczy, trudno, żebyś był jeszcze piękniejszy, bo już jesteś na takim poziomie, że,
0: właśnie, tam, tak,
1: że po prostu więcej to już za dużo trochę by było.
0: Tak.
1: Pan Bóg tak stwierdził, więc jest tak, że kto będzie chciał trochę poprawić kondycję fizyczną, może się wybrać do Zbierska.
0: Dobrze, a teraz wypadałoby pograć przez kilka minut, a Dawid wróci do was w klimacie wellness i nie tylko o 13.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spował cię na środku skrzyżowania, teraz odpowie przed sądem. Ponadto aktywny dzień na Orliku w Zbiersku Cukrowni, a w sporcie udane sparingi Ostrowski i Szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zasnął w samochodzie na środku skrzyżowania. O mężczyźnie śpiącym w Audi dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu powiadomił świadek. Na miejsce skierowano patrol.
3: Skierowani na miejsce policjanci obudzili kierowcę. Już po otwarciu drzwi policjanci nie mieli wątpliwości, że mężczyzna siedzący za kierownicą Audi jest pod wpływem alkoholu. Ostatecznie przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Okazało się, że 49-latek wsiadł za kierownicę, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy. Wkrótce materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 49-latka.
2: Poinformowała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznę czeka sprawa w sądzie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wellness Day na Oroliku w Zbiersku Cukrowni w gminie Stawiszyn. Dzisiaj od 14 do 19. Justyna Kuświk, instruktorka fitnessu i kulturystyki, poprowadzi bezpłatne zajęcia w ramach projektu Aktywny Orlik 2026, dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 14 do 16 uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu. Od 16 do 18 zaplanowano zajęcia z trenerem, m.in. pilates czy podstawy aerobowe, a na koniec uczestnicy poznają techniki wyciszające. Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi mają ze sobą dwa pierwsze mecze kontrolne w okresie przygotowawczym. W środę we Wrocławiu wygrali z Beniaminkiem Orlen Superligi Śląskiem 41-31, a we wczorajsze popołudnie we własnej hali ograli Piotr Kowienina, Piotrków Trybunalski 33-23, prowadząc do przerwy 13-9. O pierwszym sparingu we Wrocławiu opowiedział Radio Centrum asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak.
4: My dobrze graliśmy w obronie, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej połowie no to tak trochę średnio. Trochę graliśmy 7-6, 2-3 błędy zrobiliśmy, dostaliśmy też bramkę do pustej bramki, dlatego też ten wynik był trochę wyższy, ale no pierwszy, wiadomo, pierwszy sparing zawsze jest taki troszeczkę mniej, jest piłki ręcznej, więcej jest biegania i takiej próby przetrwania po takich ciężkich treningach, ale no z mojej oceny całkiem dobrze to wyglądało.
2: W piątkowym sparingu w Ostrowie z bardzo dobrej strony zaprezentowała się obrona, szczególnie do przerwy, a przede wszystkim nowy bramkarz Diego Valerio, który na 16 minut zamurował bramkę, nie dając się pokonać rywalom. Kolejne mecze kontrolne ostrowski zespół zagra już na wyjazdach w Głogowie, w Czechach oraz w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 9 minut godzina 14 w wiadomościach. Za kilka minut spojrzymy na hiszpańską Ceutę, gdzie trwa kryzys migracyjny i niestety jest już blisko 70 ofiar tego kryzysu. Tego, co dzieje się właśnie w tej części Hiszpanii na kontynencie afrykańskim od kilku dni. O tym będziemy mówić o 14. Na szczęście mamy też garść dobrych tematów. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy rozgrywanych we Włoszech to sportowy sukces. O tym też powiemy już niebawem. Kolejne wiadomości punktualnie o 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A po 14 będzie z wami Grażyna Marciniak i coś czuję, że to będzie bardzo udane sobotnie, weekendowe popołudnie. Tomek Michalak, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: To się nazywa sobota, wszystko tu jest. No może nie wszystko, ale w pogodzie bardzo dużo dzisiaj się dzieje. Na razie sporo słońca w regionie południowej Wielkopolski. Cieszmy się, korzystajmy, spacerujmy, bo może znów gdzieś pojawić się chmura, nagły deszcz i może zagrzmieć jeszcze dziś w regionie. Do 30 stopni, 29 teraz, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
4: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy Państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
3: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Varese srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeszcze nie 3 minuty po 14, a to już się muzyka wciska. No i bardzo dobrze. Popołudnie z Radiem Centrum. Grażyna Marciniak, cześć.

0: nas na dobre.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: A come on, yeah.

Otwierają marketing, a wydają się takie młode, takie nowe, takie świeże. No już może trochę osłuchane, no ale że to było jakieś, no nie powiem ile lat temu, ale na przykład 2000 rok. O, to tak trochę ładniej brzmi. Kwadrans po godzinie 14, Love Each Day, Ronan Keating. A on 1 sierpnia 27 lat temu w Anglii z numerem 1 znalazł się na szczycie właśnie zestawienia. I to była piosenka When You Say Nothing At All. Celine Dion już teraz, ona zawsze jest bardzo wysoko w zestawieniach, chyba takich indywidualnych również, no ale to już jest najwyższej próby głos.

To jest to, co u nas, czyli Summer in the City. No też może się dziać w weekend Joe Cocker, może się sporo dziać, a jeżeli chodzi o seanse filmowe pod chmurką, o miejmy nadzieję, że tutaj akurat dobrze się wstrzelimy w różne historie. Jeżeli chodzi o te letnie kino, te letnie seanse, to już niebawem.

0: podróży Coral Travel, Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
1: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia.

0: Jest 14.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorny pożar w Kaliszu, kino plenerowe w Krotoszynie, a w sporcie Ostrowscy Żużlowcy już bez szans na play-offy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pożar we wczorajszy wieczór przy ulicy Macedońskiej w Kaliszu. Ogniem objęte było poddasze domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
3: Jeszcze przed przyjazdem straży z budynku ewakuowało się 5 osób. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ewakuowali dodatkowo 2 osoby. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Pożar udało się opanować przed 23.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Upały dają się we znaki, chwile wytchnienia przynoszą wieczory i noce, a może by tak wykorzystać taką okazję i obejrzeć film w plenerze? Z taką propozycją na dzisiejszy wieczór wychodzi Krotoszyński Ośrodek Kultury.
4: Zapraszamy przed Krotoszyński Ośrodek Kultury na plenerowe kino Między Gwiazdami. O godzinie 18 odbędzie się rodzinny pokaz animacji Jetsonowie na orbitującej asteroidzie, a o 22 wyjątkowy pokaz nagradzanego dokumentu Apollo 11, opowiadającego o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu. Wstęp na oba pokazy jest bezpłatny.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo imienia Gwizdź Janiny, a projekt dofinansowano z miasta i gminy Krotoszyn. Żużlowców Munfin Magnusa Ostrów czeka trudna batalia o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. We wczorajszy wieczór w fatalnym stylu przegrali na swoim torze z drużyną z Rzeszowa 42-48 i stracili nawet matematyczne szanse na udział w playoffach. Zespole z Ostrowa kolejny raz zawiódł były mistrz świata Chris Holder. Na dobrym poziomie pojechali jedynie Duńczycy Fredrik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Ten drugi ustanowił nawet nowy rekord ostrowskiego toru. Co z tego, skoro drużyna pojechała fatalnie i przegrała. O przygotowaniu toru opowiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
5: Gdzieś na obchodzie się spodziewałem, że ten tor może tak wyglądać, aczkolwiek nie spodziewałem się, że aż tak. Będzie szybko, ale jak jest szybko, to jest fajnie i mi tam się podobało.
6: Ale tak naprawdę szybko było, tylko że też starty miały kluczowe znaczenie, bo tych ścieżek do wyprzedzania niewiele było. Jak się przegrało start, czy straciło pozycję na pierwszym łuku, tak jak w twoim przypadku raz, to było pozamiatane.
5: No dokładnie, jak jest tak szybki bardzo tor jak dzisiaj, to tak naprawdę ten, kto wyjdzie ze startu, jak się ktoś złapie odpowiedniej ścieżki, czyli gdzieś mniej więcej środka toru, to nigdy już mu nic nie zrobi, więc start dzisiaj był kluczowy. Zresztą zawsze start jest kluczowy i żużel się wtedy robi troszeczkę prostszy, jak wygrywasz te starty. Jak przegrywasz i jest taki tor jak dzisiaj, no to wiadomo, że jest bardzo ciężko.
2: Pytanie, czy trzeba było robić aż tak przyczepny tor, mając w zespole zawodników po kontuzjach i przejściach. Z drugiej strony tym żużlowcom nie pasował twardszy tor, jak na meczu z Piłą, a także przyczepniejszy, jak w piątek z Rzeszowem. Bez szukania świeżej krwi i młodych, ambitnych żużlowców na fazę play-down i utrzymanie, ostrowski zespół może czekać niechlubna degradacja do Krajowej Ligi Żużlowej. Jedno jest pewne, Chrisa Holdera kibice w Ostrowie nie mają już cierpliwości oglądać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 15.
7: Open, come on! Hey Martinez, you ready, girl?
0: Come on.

0: 19 minut do godziny 15. Jak pierwszy, drugi, trzeci, tak cały sierpień leci. I takie przysłowie gdzieś tam znalazłam w kartce z kalendarza, no ale właściwie można by je przypiąć nie tylko pod sierpień, ale chyba można przypiąć i pod każdy inny czas i krótki odcinek, bo jakoś tak naprawdę mam wrażenie, że wszystko przyspieszyło.
1: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.

0: Temat pogody ciągle aktualny i bardzo dynamiczna historia związana z tym, że dzisiaj przede wszystkim burzowo, ale jeżeli chodzi o upały, intensywne opalanie się, to warto pamiętać, jak to działa w połączeniu z niektórymi lekami. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 15. Gorąco też we Włoszech, tam ekstremalne upały miejscami jest ponad 40 stopni. Również będziemy o tym jeszcze przypominać.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 30 stopni teraz, wiatr słaby, umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. W niektórych miejscach sporo chmur jeszcze i już lokalnie o tej porze może nam towarzyszyć deszcz do 17. W wielu miejscach regionu może się jeszcze pojawić o słabszym i silniejszym natężeniu. A do tego jeszcze przyjaśnienia i rozpogodzenia, wszystko na zmianę, jeszcze w tej pogodzie będzie się mieszało. W nocy ta najniższa temperatura, która może nas spotkać, to 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
4: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
3: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Och, a my tych specjalistów od kosmicznych tematów mamy naprawdę mnóstwo i na pewno warto tutaj jeszcze pomyśleć o tym, że pewnie po tym, jak usłyszeliśmy o tej pięknej przygodzie pana Sławosza, to będzie jeszcze więcej naśladowników. 3 minuty po 15 wracamy do muzyki na 106.4. To sobotnie popołudnie, można powiedzieć, że półmetek, jeśli chodzi o wakacje, ale jeszcze sporo wolnego. Mam nadzieję, macie przede wszystkim weekend, dzisiaj 1 sierpnia w kalendarzu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270 631 330 270.
0: Ogłoszenie.

16 minut po godzinie 15. Dzisiaj jest sobota. Wśród solenizantów Aleksander, Antonin, Justyna, Konrad, Marceli, Nadzieja, Piotra, Rudolf, Salomea i Teodor. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i takich dobrych fluidów wam życzymy, także muzycznie.

0: To zagadka, chociaż rozwiązanie chyba wszystkim jakoś tak jest oczywiste, ale chyba nie dla wszystkich. Czy skrzyżowanie może być odpowiednim momentem i dobrym miejscem na drzemkę? O tym w wiadomościach o 15.30 z regionu południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo

0: To jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23. Reklama. Samba!
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Minęła 15.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Ja przedstawię Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie sprawdzimy, czy środek skrzyżowania to dobre miejsce na drzemkę, ponadto remont elewacji Kielskiego Starostwa, a w sporcie udane sparingi ostrowskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zasnął w samochodzie na środku skrzyżowania. O mężczyźnie śpiącym w Audi dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu powiadomił świadek. Na miejsce skierowano patrol.
3: Skierowani na miejsce policjanci obudzili kierowcę. Już po otwarciu drzwi policjanci nie mieli wątpliwości, że mężczyzna siedzący za kierownicą Audi jest pod wpływem alkoholu. Ostatecznie przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Okazało się, że 49-latek wsiadł za kierownicę, mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy. Wkrótce materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 49-latka.
2: Poinformowała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyznę czeka sprawa w sądzie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Od kilku tygodni budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu otaczają rusztowania. Oznacza to, że trwa remont elewacji zabytkowego gmachu. To część większego projektu, na który samorząd pozyskał 14 milionów złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji unijnych.
4: A renowacji poddanych zostanie około 200 metrów historycznej fasady. Starostwo prowadzi obecnie uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków dotyczące ostatecznego koloru elewacji, tak aby zachować historyczny charakter obiektu. To początek szeroko zakrojonych prac, które oprócz odnowienia zabytkowego zewnętrznego tynku pochodzącego z 1824 roku budynku dawnej Komisji Wojewódzkiej obejmą także modernizację przestrzeni wokół urzędu. Na pierwszy etap prac samorząd wyda około 3 milionów złotych. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi mają za sobą dwa pierwsze mecze kontrolne w okresie przygotowawczym. W środę we Wrocławiu wygrali z Beniaminkiem Orlen Superligi Śląskiem 41-31, a we wczorajsze popołudnie we własnej hali ograli Piotr Kowianina Piotrków Trybunalski 33-23, prowadząc do przerwy 13-9. O pierwszym sparingu we Wrocławiu opowiedział Radio Centrum asystent Kima Rasmussena Rafał Stępniak.
5: My dobrze graliśmy w obronie, szczególnie w drugiej połowie. W pierwszej połowie no to tak trochę średnio. Trochę graliśmy 7 na 6, 2-3 błędy zrobiliśmy, dostaliśmy też bramkę do pustej bramki, dlatego też ten wynik był trochę wyższy, ale no pierwszy sparing zawsze jest taki troszeczkę mniej, jest piłki ręcznej, więcej jest biegania i takiej próby przetrwania po takich ciężkich treningach, ale no z mojej oceny całkiem dobrze to wyglądało.
2: W piątkowym sparingu w Ostrowie z bardzo dobrej strony zaprezentowała się obrona, szczególnie do przerwy, a przede wszystkim nowy bramkarz Diogo Valerio, który na 16 minut zamurował bramkę, nie dając się pokonać rywalom. Kolejne mecze kontrolne ostrowski zespół zagra już na wyjazdach w Głogowie, w Czechach oraz w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
4: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale to powstanie ma także taki lokalny wymiar. Długa jest lista kaliszanek i kaliszan, którzy bohatersko wspierali swoją odwagą i życiem powstanie. A o postaciach niektórych z nich dzisiaj opowiemy, między innymi o szczególnie wzruszającej historii Antoniego Kossowskiego i jego poległych dwóch synów. Dzisiaj na antenie Radia Centrum będziemy gościć Mariusza Chojnackiego, historyka, wójta gminy Ceków, Kolonia. Specjalne wydanie, tak się mówi, dzisiaj kilka chwil po godzinie 17 na antenie Radia Centrum.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj pomruki i burzy słychać z wielu stron i o różnych porach. Między innymi teraz też zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i temperatura już spadła do 24 stopni, ale będzie jeszcze wzrastać. Dzisiaj bardzo skokowo to wszystko wygląda z uwagi na to, że pojawiają się lokalnie burze, pojawiają się opady deszczu intensywniejsze i słabsze, przelotne i jeszcze szansa na niewielkie przejaśnienia w ciągu najbliższych godzin. Wiatr dzisiaj z północnego zachodu i z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach Powstania Warszawskiego. Marcin Krzemiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
4: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
3: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
6: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
7: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
3: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę punktualnie o 17 godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A wracając do dzisiejszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jeszcze o Kaliszance w tym powstaniu, która odeszła od nas w tym roku w powstańczym Biogramie. Więcej znajdziecie na RCFM, facebookowy profil Radio Centrum. Tu także informacja. 3 minuty po 16 wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

tu muzyka, jaką lubisz, 18 minut po godzinie 16. Jeszcze sporo muzycznych propozycji, między innymi Margaret, ale będzie też między innymi o ostatnim dniu lata. To jeszcze wszystko przed nami, bo tego lata astronomicznego 52 dni. Dzisiaj jest 213 dzień roku, 1 sierpnia w kalendarzu i sobota. Mamy weekend, dzisiaj przede wszystkim Dzień Pamięci Warszawy, ale też i Dzień Przyjaciółek, Międzynarodowy Dzień Cabrio. Dzisiaj pewnie trudno byłoby przemieszczać się spokojnie z otwartym dachem, bo pogoda jest rzeczywiście jak na weekend i jak na lato różna.

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
2: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.

0: 25 minut po godzinie 16, o 17 zawoją dzisiaj w całej Polsce, również w Kaliszu syreny alarmowe, tu upamiętniające 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ten temat między innymi w wiadomościach o 16.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 16.30. O tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliska karta mieszkańca ze zmianami. O 17 zawyją syreny w całej Wielkopolsce, wyjątkowy koncert w Pleszewie, a na koniec konsultacje w gminie Nowe Skalmierzyce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od teraz ważność kaliskiej karty mieszkańca, umożliwiającej m.in. bezpłatną komunikację, można przedłużyć online. I to nie ostatnia nowość związana z kartą, która teraz będzie wydawana wyłącznie w formie mobilnej.
3: Zmiany weszły w życie 1 sierpnia. Od tego dnia wszystkie osoby, które chcą sprawdzić ważność swojej karty, mogą to zrobić w aplikacji lub na stronie internetowej. W momencie, kiedy okaże się, że kaliska karta mieszkańca traci ważność, nie trzeba już odwiedzać punktu obsługi klienta na dworcu autobusowym. Teraz wystarczy zalogować się do aplikacji lub na stronie internetowej, wybrać kafelek wniosek o wydłużenie ważności karty mieszkańca w formie mobilnej i złożyć wniosek online. I co ważne, od 1 sierpnia kaliska karta mieszkańca będzie wydawana tylko na bezpłatną mobilną wersję. W tej można dodać kilka kart, oprócz swojej, na przykład też dzieci lub innych członków rodziny. A karty plastikowe zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Inną nowością jest zniesienie konieczności rejestracji przejazdu dla posiadaczy kaliskich kart mieszkańca. W momencie kontroli wystarczy okazać jej mobilną lub jeszcze plastikową ważną wersję. Kaliska karta mieszkańca została wprowadzona w marcu 2018 roku. Od tego czasu wydano 48 340 kart w wersji plastikowej. Od 2024 kaliszanie mogą wybrać kartę elektroniczną i taką w tym momencie posiada 3000 osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Syreny zawieją dzisiaj o 17. To nie alarm, to upamiętnienie Powstania Warszawskiego.
4: W tę sobotę, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17 w wielu miastach i powiatach w całej Polsce uruchomione zostaną syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie będzie oznaczał zagrożenia. To element treningu systemów alarmowania połączony z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W południowej Wielkopolsce syreny usłyszą mieszkańcy m.in. Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna, Ostrzeszowa, Krotoszyna i Pleszewa. Podobne komunikaty wydały również samorządy w wielu innych częściach kraju. Służby przypominają, że w czasie podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa taki sygnał może budzić niepokój. Dlatego mieszkańcy proszeni są o przekazanie tej informacji także cudzoziemcom, którzy mogą nie znać polskiej tradycji związanej z godziną W. Jednominutowy dźwięk syren o 17 będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i okolicznościowy. Nie wymaga podejmowania żadnych działań ani stosowania się do procedur alarmowych. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dean Bowman, nowojorski muzyk opisywany jako wokalista jazzowy z duszą rockmana, wystąpi z koncertem w ramach cyklu Muzyczna Strefa na rynku w Pleszewie. To uznany artysta w awangardowy sposób łączący rock, funk, gospel, blues i jazz, a jego koncerty to mieszanka energii, emocjonalności i patetyczności. Na scenie wystąpi wraz z zespołem, który tworzą muzycy z Włoch i Polski. Ten niezwykły koncert już jutro na rynku w Pleszewie, a wstęp wolny.
1: www.rc.fm.
2: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia.
5: Konsultacje rozpoczęły się 30 lipca. Przez cały okres ich trwania uwagi można składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, jak również w Biurze Podawczym oraz Referacie Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu w Nowych Skalmierzycach. Ponadto 12 sierpnia w godzinach od 17 do 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbędzie się dyżur projektanta, który będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Dodatkowy dyżur telefoniczny projektanta zaplanowany jest na 17 sierpnia w godzinach od 15 do 17. W ramach konsultacji samorząd zaplanował również spotkanie otwarte, które odbędzie się 13 sierpnia o 17 w sali wiejskiej w Skalmierzycach przy ulicy Dąbkowej 20A. Z projektem planu ogólnego zapoznać się można za pośrednictwem przeglądarki danych planistycznych udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Skalmierzyckiego Urzędu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 17.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne do biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się godzina W. O 17 zawyją syreny w całej Polsce, żeby uczcić bohaterów, uczestników powstania warszawskiego w 82. rocznicę jego wybuchu. A kilka minut po tym z naszym gościem Mariuszem Chojnackim, historykiem i wójtem gminy Ceków Kolonia, posłuchamy rozmowy o lokalnym wymiarze tego wydarzenia sprzed 82 lat. New truck,

Zbliża się godzina W, godzina wybuchu Powstania Warszawskiego o 17:00. Nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, również w Kaliszu zostaną uruchomione syreny alarmowe i w ten sposób symbolicznie uczczona będzie pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. W godzinę W zatrzymajmy się na chwilę, by oddać im hołd. Cześć i chwała bohaterom. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o jego uczestnikach i ofiarach.

Muzeum Powstania Warszawskiego już od wielu lat do współpracy zaprasza artystów polskiej sceny muzycznej, żeby wyrazili swoją twórczością to, co działo się 1 sierpnia 1944 roku, a w tym roku do tego cyklicznego projektu dołączył Błażej Król, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. I sięgamy po album, który premierowo miał koncert 25 lipca w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstała płyta Łączy Nas, ma 12 kompozycji nawiązujących do powstańczego zrywu i sięgamy po jedną z nich, a Błażej Król zaśpiewa: Miałem zabrać cię na drakę.

0: Błażej Król, miałem zabrać się nad rzekę, muzycznie w nawiązaniu do historii Powstania Warszawskiego, a teraz 5 minut po godzinie 17 i temat powstania w wymiarze lokalnym, o czym opowie nasz gość.
1: Nie będzie L, nie będzie U, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia, a porozmawiamy dzisiaj o lokalnym wymiarze Powstania Warszawskiego. O powstańcach i o Powstaniu Warszawskim mówimy dużo, mówimy zawsze, kiedy zbliża się rocznica, ale bardziej to traktujemy w aspekcie właśnie stolicy, a to też ma swój wymiar tutaj lokalny.
3: Tak, dzień dobry przede wszystkim. To ma duży wymiar lokalny. Wydarzeniem, które 1 sierpnia każdego roku upamiętnia Warszawa, to jest mierzone historią ludzi, którzy mieszkali obok nas, rodzili się w Kaliszu, rodzili się w miejscowościach powiatu kalickiego, a z przyczyn różnych odnajdywali się później w okupowanej Warszawie i walczyli jako powstańcy warszawscy.
2: Jesteś historykiem z wykształcenia, więc podejrzewam, że to zamiłowanie do odkrywania historii i uczenia tej lokalnej historii to właśnie wzięło się z twojego wykształcenia.
3: Z wykształcenia i z wychowania, bo mój dziadek był żołnierzem i tak naprawdę to dziadek Jan Parada wychowywał mnie i opowiadał właśnie, jak wyglądał wrzesień 39, jak później musiał walczyć w brygadzie pancernej Maczka, jak było w ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Mauthausen i opowiadał historię swojego życia. I właśnie myślę, że to było kluczem, że wybrałem studia historyczne, ale później też te opowieści dziadka, właśnie takie historie moje, własnego życia, ukierunkowały moje zainteresowania, że historia to jest coś, co jest w książkach opisane, fakty, daty, skutki, przyczyny, ale między tymi wierszami brakuje historii zwykłych ludzi. I chyba to jest to, co mnie bardzo pasjonuje.
2: Ty od momentu, kiedy jesteś wójtem, starasz się oprócz swojej pracy samorządowej właśnie zaszczepiać w mieszkańcach tę chęć poznawania właśnie lokalnej historii. Dzisiaj spotykamy się przy okazji właśnie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wygląda to odkrywanie tych wątków lokalnych? Czy ty się skupiasz na gminie Ceków, czy na całym powiecie kaliskim?
3: Ja skupiam się na ludziach, na historiach. I to niekiedy jest tak, że no wiadomo, że koszula bliska ciału i jakby w pierwszym etapie to są historie ludzi, mieszkańców gminy Ceków. Natomiast to też nie jest tak, że nie wychodzę poza. Choć przykład to jest upamiętnienie bitwy o Monte Cassino, gdzie też była rekonstrukcja historyczna, ale też pokazałem 18 życiorysów żołnierzy, którzy byli na Monte Cassino, walczyli we Włoszech, a pochodzili z Kalisza, powiatu kaliskiego, Pleszewa. Dzisiaj ta liczba to jest około 30. To wtedy, 2 lata temu, miałem 18 osób. Po rekonstrukcji, po tym, że to było nagłośnione w mediach, rodziny do mnie same się odzywały i opowiadały o swoim dziadku, o swoim pradziadku. I dzisiaj to też jest ciekawa historia, bo pytanie, czemu z Kalisza i powiatu kaliskiego duża część żołnierzy, którzy walczyli we wrześniu w 1939 roku w 25. Dywizji Piechoty, odnalazła się u Andersa. Nikt tego, wydaje mi się, nie prześledził.
2: Teraz skupmy się na tych powstańcach warszawskich. Ilu ich mamy?
3: W Cekowie było 4 powstańców warszawskich. W Kaliszu jest na pewno więcej powstańców. Jest ciekawy przypadek rodziny Kosowskich z Kalisza. Antoni Kosowski z małżonką jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Górnośląskiej. To jest taka historia rodziny tragiczna. Zresztą jak tych powstańców, tych ludzi, którzy walczyli w powstaniu. Antoni Kosowski był żołnierzem, był członkiem Armii Krajowej. Poszedł do Powstania Warszawskiego. Jego starszy syn miał lat 20, Augustyn Kosowski, pseudonim Hap Dank 2. Miał 20 lat, jak poszedł do powstania z tatą. Razem służyli w jednym batalionie Kryska, w zgrupowaniu Kryska, ale też był młodszy syn Zbigniew, lat 15. I odezwała się do mnie mieszkanka Kalisza, pani Aleksandra Stawicka, która opowiedziała ciekawą historię, że ona pamięta, jak chodziła do mamy tego Augustyna, żony Antoniego Kosowskiego, bo Antoni Kosowski przeżył powstanie, bo ta pani uczyła ją języka rosyjskiego. I ona słyszała, jak ta mama opowiadała te czasy powstania, i powiedziała, że ona tego 15-latka nie upilnowała. On jej uciekł za tatą. I to jest tragiczna historia, bo Antoni Kosowski, tata, Augustyn Kosowski, ten 20-latek i Zbigniew Kosowski, ten 15-latek, razem próbowali przedostać się przez Wisłę. Niestety tylko tata się przedostał. Ci bracia po prostu zginęli, tak? I w Kaliszu jest grób Antoniego Kosowskiego z małżonką, ale z boku jest tabliczka tylko na murze, taka symboliczna, poświęcona właśnie Augustynowi Kosowskiemu i Zbigniewowi Kosowskiemu. I tu już jest, nie żyją ci państwo. Zakładam, że też rodziny nie ma, bo na to wskazuje jakby stan tego miejsca pochówku. No warto by pomyśleć, żeby zadbać o pamięć o tych młodych osobach i o tym tacie, tak, który z racji funkcji w Armii Krajowej poszedł walczyć, a dwaj synowie polegli. Tak?
2: Do tych grobów jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważny wątek tej rozmowy, ale w ramach właśnie tegorocznych obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, no w Cekowie Kolonii dużo robicie. W piątek odbyło się między innymi spotkanie z wnuczką powstańców warszawskich.
3: Tak, to jest pani Maria Danuta Łeszyk. Ja wiedziałem z opowieści mojego dziadka właśnie, że po wojnie w aptece w Cekowie pracował, małżeństwo prowadziło Łucja i Stefan Adamczyk i że oni byli powstańcami warszawskimi. I to mi zostało w pamięci i rok temu, gdy zastanawialiśmy się, co będziemy w 26 roku pokazywać jako wydarzenie historyczne, to mi się przypomniało to małżeństwo. I faktycznie w archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego jest Łucja Adamczyk, jest Stefan Adamczyk jako żołnierze, którzy walczyli w Armii Krajowej. Łucja była łączniczką, natomiast Stefan z wykształcenia farmaceuta zajmował się przygotowywaniem leków i opatrunków. Po upadku Powstania Warszawskiego przybyli do Cekowa. I z racji tego, że był farmaceutą, dostał aptekę, tak? I oni do 1964 roku mieszkali w Cekowie, prowadzili aptekę, leczyli. Nie było lekarza po wojnie w Cekowie. To tak naprawdę ten aptekarz to takie zbawienie trochę dla mieszkańców, bo potrafił i leczyć, i też przygotowywać leki. Lekarz pojawił się w okolicach lat 50. Zresztą później aptekarz i lekarz, pan Strzyżycki, to byli przyjaciele, razem grali w karty. Więc tak to wyglądało. Ciekawa historia, bo udało się znaleźć w jakiś sposób, nie wiem, powiedziałem Laurze Wojtysiak, Eli Nowak z Urzędu Stanu Cywilnego w Cekowie, słuchajcie, mamy Adamczyków, mówię, poszukajcie, tak, może ktoś żyje, może... No i trafiliśmy, że pani Maria Danuta Łeszyk mieszka w Poznaniu, jest wnuczką Adamczyków, przyjeżdżała do dziadków jako mała dziewczynka i okazuje się, że ma wspomnienia swojej mamy w szufladzie. I te wspomnienia to jest właśnie ta książka. Ta książka, ona jest, nie tylko pokazuje Warszawę w Powstaniu, pokazuje Kalisz w czasach okupacji, pokazuje Ceków powojenny. Taka przekrojowa książka. I to są tylko i wyłącznie historie tej rodziny z różnymi odcieniami. Jak cieszą się, bo dziadkowie mają 50-lecie ślubu, a tragiczne zdarzenia, jak Leszek, ich syn, ginie w Powstaniu Warszawskim. Więc typowa historia ludzka. Szukając dalej, i tu wspomnę o książce pani Agnieszki Cubały, Wielkopolanie 44, jak mieszkańcy Wielkopolski walczyli w Powstaniu Warszawskim, trafiam na kolejne dwa nazwiska. Ryszard Stefaniak z Plewni i Bronisław Tomalak z Szatku. Obaj walczyli w Powstaniu Warszawskim, ranni, ale tragiczne historie.
2: Też przy okazji tego rocznej rocznicy Powstania Warszawskiego sprzątaliście grób Łucji i Stefana Adamczyków.
3: Tak, pierwszy zmarł Stefan Adamczyk w 1964. Jest pochowany na Tyńcu w Kaliszu, a dwa lata później zmarła, tragicznie, bo w wypadku samochodowym w Kaliszu zmarła na skutek tego wypadku Łucja Helena Adamczyk. Tam też jest symboliczny napis dotyczący ich syna Leszka, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Skontaktowaliśmy się z osobą, która opłacała ten grób i tu dziękuję administracji cmentarza na Tyńcu, że pozwoliła nam się skontaktować. Jest to wnuk Marek Muszyński, który opłacił ten grób. Uzyskaliśmy zgodę, że możemy wspólnie z harcerzami Czerwonej Maki Ziemi Czekowskiej posprzątać ten grób. Dziękuję również pracownikom cmentarza na Tyńcu, którzy bezinteresownie wyremontowali ten nagrobek. I w środę byliśmy na cmentarzu, złożyliśmy z Laurą Wojtysiak, Haliną Mosiniak, z harcerzami z gminy Ceków wieniec biało-czerwony, zapaliliśmy znicz i położyliśmy zdjęcie małżonków.
2: Nie każdy powstaniec warszawski ma tyle szczęścia, że ten jego grób się zachował i że jest ktoś, kto może się nim opiekować. Wiele tych grobów niszczeje, jest zapomnianych. Wy apelujecie też i rozmawiacie o tym, żeby te groby jednak upamiętniać, żeby one były zachowane w stanie przynajmniej przyzwoitym.
3: No, przynajmniej jako symbol pamięci. I to faktycznie tak jest. I to nie tylko chodzi o powstańców warszawskich, że jeżeli nie ma dzieci, wnuków, jest kolejne pokolenie, no to ten grób staje się zapomniany. Tak? I warto, żeby samorządy, osoby zaangażowane w danych małych społecznościach, właśnie takie groby zapomniane, one je widać na cmentarzach, tak? I żeby sobie zadawać pytanie, kto tam jest pochowany, bo być może tam jest powstaniec, być może tam jest żołnierz, no i trzeba ten grób uszanować. I to w zależności na jakim terenie ten grób jest położony administracyjnie, no to dany samorząd też ma możliwości wnioskowania do wojewody, jeżeli jest to grób wojenny, albo do Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli jest to grób kombatanta. I wtedy ten grób tego człowieka, tej kobiety, bohatera naszego, staje się takim symbolem oddania Polsce, który jest na cmentarzu, jest zadbany i każdy, który tam idzie odwiedzać groby swojej rodziny, widzi, że to jest ta symbolika tego poświęcenia ojczyźnie, tak? To ja powiem też, jeszcze dokończę o tych dwóch pozostałych powstańcach, Bronisław Tomalak. To są tragiczne historie, bo to też pokazuje, z jaką traumą ci ludzie po powstaniu warszawskim wychodzili z niego. Tydzień temu dopiero odnalazłem rodzinę w Kaliszu i od jednej pani, rocznik 1935, dowiedziałem się, że on nigdy nie wrócił do Polski. Dowiedziałem się też z rzeczy strasznej, że Bronisław Tomalak, który walczył na barykadach powstańczej Warszawy, miał żonę i miał małe dziecko. To dziecko zginęło w piwnicy, zabite zrzuconą bombą. I on nigdy się z tym nie pogodził. Przeżył powstanie, był w obozie jenieckim w Niemczech Zachodnich. Jedynie dzwonił do swojej mamy kilkakrotnie, bądź wysyłał takie płyty kiedyś gramofonowe, co się życzenia nagrywało z życzeniami dla mamy. Nigdy do swojej małżonki z powstania warszawskiego nie wrócił i nigdy nie wrócił do Polski. Został w Niemczech. A Ryszard Stefaniak to też pokazuje z drugiej strony losy powstańców warszawskich, ale nie tylko, bo też mówimy o żołnierzach, którzy wracali z polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. W jaki sposób ówczesna władza traktowała tych ludzi. On po powstaniu wyszedł z niego i żeby się ukryć, tak myślę, trafił na ziemię odzyskane do gminy Sulechów. Jest pochowany na cmentarzu w miejscowości Kije. Pół roku temu gdzieś zadzwoniliśmy do urzędu gminy, podano nam telefon do sołtysa, zadzwoniliśmy, przedstawiliśmy się, spytaliśmy się o Ryszarda Stefaniaka. On mówi, tak, tu mieszkał obok nas, razem żyliśmy, pracował w PGR-ze. Wie pan, że to jest powstaniec warszawski? Mówi, no co pan mówi? On nigdy nam się nie przyznał, tak? To też pokazuje, jak te osoby po wyjściu z tej traumy powstania warszawskiego, tego paskustwa, okrucieństwa, śmierci ludzi, tak? Później nie potrafili tego przerobić w głowach, ukrywali się, bo aparat bezpieczeństwa i próbowali szukać nowego życia, tak? Ale do końca, w tym wypadku akurat, ten człowiek z gminy Ceków, Ryszard Stefaniak, nie przyznał się tam, na ziemiach odzyskanych, że on jest powstańcem.
2: Tak. To są trudne, dramatyczne historie, więc tym bardziej musimy docenić wolność, którą mamy, ale też warto wspominać i spotykać się przy okazji takich rocznic, żeby posłuchać tego typu historii. W gminie Ceków Kolonia, tak jak mówiliśmy, wczoraj było spotkanie z wnuczką powstańców warszawskich, dzisiaj też jeszcze wydarzenie od samego rana, a na wieczór warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, ale w Cekowie też koncert.
3: Też koncert i ja też dużo czasu w tym roku od początku poświęciłem właśnie czytaniu, ale nie tyle syntez dotyczących powstania, ale pamiętników tych ludzi, wspomnień, relacji. Powstańcy to byli normalni ludzie, tak? To były dziewczyny, to byli chłopacy, zakochiwali się w sobie, lubili tańczyć, lubili iść wieczorem na kawę, tak? I też uważam, że to, co my powinniśmy, to przede wszystkim pamięć, oddać im należytą pamięć i szacunek i dbać o to. Natomiast no też powinniśmy się cieszyć, że żyjemy w wolnej Polsce. I wieczorem są koncerty, żeby to, co mieliśmy zrobić, oddać szacunek, zrobiliśmy, a wieczorem jest czas, żeby wspólnie w towarzystwie pobawić się. Dwa zespoły lokalne, Gangster Rock i Old Horse, też związane z gminą Ceków, bo muzycy z gminy Ceków grają, a wieczorem o 21:00 Łydka Grubasa. Także życie się toczy, tak? I tak też powinniśmy do tego podchodzić, jakby z tym zobowiązaniem, które powinno być w każdym z nas, że trzeba pamiętać i trzeba szanować życia osób, które 82 lata temu dały nam wolność, chciały dać wolność.
2: Jeżeli ktoś ma wspomnienia swoich dziadków, pradziadków, najlepiej, żeby zgłosił się do Mariusza Chojnackiego,
3: ale też w każdej gminie jest taka osoba, czy to nauczyciel historii, czy jakiś pasjonat. I myślę, że jest już czas teraz i samorządy mają na to również środki finansowe, żeby wydawać książki, robić wieczory pamięci, jakieś tablice pamiątkowe. Myślę, że nie tylko powinniśmy budować drogi, budynki i tak dalej, też powinniśmy dbać o tą tożsamość naszych społeczności.
2: Jak najbardziej. Ja dziękuję za rozmowę i przypomnę, że ze mną w studiu był Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A gdybyście chcieli jeszcze wrócić do wybranych wątków tej historycznej opowieści, czy też udziału lokalnych osób z regionu w powstaniu warszawskim, wkrótce znajdziecie tę rozmowę już na facebookowym profilu Radia Centrum, a także na RCFM w zakładce podcasty. A przed nami już kolejny warszawski muzyczny akcent w kontekście tej dzisiejszej rocznicy. Kwiat Jabłoni i Senach przypomną utwór Warszawa, ja i ty przypomną, bo pierwsze wykonanie znamy Adama Wysockiego z filmu Skarb z 1948 roku. To najsłynniejsze pewnie w interpretacji Ireny Santor z 1972, a współcześnie Kwiat Jabłoni i Sanach.

0: już wystarczy mi.
1: Taki muzyczny spacer po Warszawie, kwiat jabłoni i senach, a dzisiaj bogaty program obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tych miejscach ważnych w czasie walk odbywają się główne uroczystości w Warszawie, a dzień zakończy tradycyjny koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki transmitowane na całą Polskę. Oficjalna grafika obchodów rocznicy będzie nam towarzyszyła przez 63 dni pamięci.

Reklama. Hurtownia Madwood Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madwood Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.

0: jaje.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Syreny, dzwony, zaduma to kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Jeszcze wrócimy do tego tematu w wiadomościach za 8 minut o godzinie 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro już zdecydowanie mniej na słupkach rtęci, bo do 24 stopni jeszcze przed nami ciepła noc, 14-20 stopni w takim przedziale, a 14 bliżej poranka. Jeżeli chodzi o wartość na termometrach, wiatr jutro z północy będzie wiał słabo i im większe zachmurzenie w ciągu dnia, na rozpogodzenia trochę poczekamy, jeszcze lokalnie może zagrzmieć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Szamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren, co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17, i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
4: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
3: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne. Pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
3: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2 minuty po 18. Rod Stewart otwiera tę godzinę muzycznie. Aretha Franklin, George Michael, taki duet. Jeszcze między innymi Kaja, między innymi Bad Boys Blue, Eddie Money. Sporo piosenek, hity ponad czasem.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Są stąd, byli stąd. Pamięć o nich i ich udziale w Powstaniu Warszawskim żyje, jest i wspomina między innymi o bohaterach lokalnych Powstania Warszawskiego Mariusz Chojnacki, historyk, wójt gminy Ceków Kolonia. Dzisiaj specjalny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na naszej antenie. Już teraz do odsłuchania na facebookowym profilu Radia Centrum na RCFM. Tutaj artykuł Nasi w Powstaniu i również historia warta uwagi. Kaliszanka w Powstaniu Warszawskim, która doszła od nas w tym roku. Maria Znajewska, pseudonim Alina. Jej powstańczy biogram można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest długa lista kaliszan i kaliszanek, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Również o postaciach niektórych z nich możecie poczytać na RCFM.

0: słońce nie tylko w piosence, ale i także na zewnątrz, chociaż dzisiaj to zdecydowanie inaczej wygląda. Jutro jeszcze troszkę mniej na termometrach, od 24 do 25 w regionie.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madmut Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245. Reklama.
3: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: hity ponad czasem, a ten Pink Cadillac się pięknie wpisuje w dzisiejsze święto. Można dzisiaj sprawdzać, co piszczy w trawie. Dzisiaj jest Dzień Światowej Sieci Internetowej, więc można tu i tam sobie poszperać. Dzisiaj jest także Dzień Przyjaciółek, no i Międzynarodowy Dzień Cabrio, to a propos tego samochodu, który nie chciał odpalić w piosence.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: baby, do that conga. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się dzisiaj w większości polskich miast. Jeszcze wracamy do tematu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To za 9 minut w wiadomościach o 19. Przypomnę także, że artykuł Nasi w Powstaniu na RCFM i tutaj wymiar lokalny i udział Kaliszan, Kaliszanek, postaci z regionów w Powstaniu Warszawskim. O tym można poczytać, także biogramy. No, wrócimy jeszcze w wiadomościach o 19 do ważnego zwycięstwa polskich siatkarzy, którzy już są pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów i jutro będzie mecz. Nie taki, na jaki czekamy, aż ktoś wbije gola, tylko taki, gdzie na pewno są wielkie emocje i na siatkarzy zawsze można liczyć na ich postawę na boisku. Jutro zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a dzisiaj rozbili Słowenię w spektakularnym zwycięstwie 3-0. Szczegóły o 19.00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Od 24 do 25 stopni jutro w ciągu dnia. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Ciśnienie będzie rosło, biometr korzystny, a nad Polskę, nad Niemiec będzie się nasuwać centrum wyżu i w ciągu dnia przebędzie się przemieszczało w kierunku wschodniego Pomorza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: USA i Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Potem sprawdzimy, jak mają się prywatne kwatery na Podhalu. Najpierw jednak rocznica powstania warszawskiego. Marcin Krzemiński. Na minutę Warszawa zatrzymała się, by oddać hołd uczestnikom powstania warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W punktualnie o 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na Rondzie Dmowskiego.
4: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
5: Dziadek walczył powstanie warszawskim i jesteśmy mu to winni.
3: Kiedy wybiła godzina W, syreny zawyły nie tylko w stolicy. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum jutro zmierzą się z USA. Dziś w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
6: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
3: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Walka z USA o złoto jutro o 13:30. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Franczystej.
7: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka. Bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
3: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To prawda, ludziom potrzeba drugiego człowieka. Dzięki, że jesteście. 3,5 minuty po 19:00.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

Pytanie, jak wam się śpi, bo może być tropikalna noc w najbliższych godzinach, a to różnie wpływa na nas. O nocy tropikalnej mówimy wtedy, kiedy temperatura po zachodzie słońca nie spada poniżej 20 stopni. Mieszkańcy Europy, w tym również Polski, coraz częściej te noce tropikalne mają w latem, no bo te upały rzeczywiście i alerty nawet trzeciego stopnia są bardzo intensywne. A jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie dzisiaj będzie bardzo ciepło, to przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ziemia świętokrzyska, południowe Mazowsze, północna część Podkarpacie, Małopolski, może nas trochę ominie.

0: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i nasi tam byli uczniowie kościuszki w Powstaniu Warszawskim, drugie liceum ogólnokształcące w Kaliszu. Tutaj jest długa lista kaliszanek i kaliszan, którzy wspierali swoją odwagą i życiem Powstanie Warszawskie. Postaci niektórych z nich prezentujemy na facebookowym profilu Radia Centrum, na RCFM, a możecie znaleźć informacje o nich w artykule Nasi w Powstaniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

14 godziny 20 mała Lady Punk, czyli Lady Punk, po prostu jeden z utworów, które pewnie teraz wywołają uśmiech na twarzy wielu tych, którzy czekają na taką wczesną twórczość Lady Punk.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 20, a o 20 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Jeżeli jest wam filmowo i tęsknicie do takich klimatów, to tam na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo propozycji. No i oczywiście piękne okoliczności przyrody. Ten temat w wiadomościach o 20 zapraszam i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam oczywiście dobrego świętowania weekendu. No i do usłyszenia na 106.4. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A nad Polskę będzie się z nadniemiec nasuwać centrum wyżu i w ciągu dnia przemieszczać w kierunku wschodniego Pomorza. W dzień zachmurzeń umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Upał, duchota, parność ustąpią niemal z całej Polski. Znajdziemy się w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim, a jutro do 25 stopni, w niektórych miejscach do 24. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Ciśnienie w górę, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę po wąski wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Marcin Krzamiński. 82 lata minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
5: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
6: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to historię, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć, no, inaczej. Czyli tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
7: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuje się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
4: Po tym, jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lukasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9 sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu. Reklama.